otwór we mokro. Zajmę za noś. Zajmę za nożą subego, nachsad ma lumnic. A je płosy, by czes mi by wyszło, mama, albo nic.